0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda schválila vznik nového trestného činu. Vězení má hrozit za podání drogy jinému člověku bez jeho vědomí. Proje i opozice. Městská policie v Ostravě nově používá drony s termovizí. Frenštát pod Radhoštěm rozšiřuje letní výsadbu květin o nová místa. Zítra bude polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba do pití, by nově mohlo hrozit vězení. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
2: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence. A tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
0: Podle bývalé ministryně spravedlnosti Evy Dekroa z ODS už je ale možné takzvaný drink spiking trestat podle stávajícího zákona. Důležitější je podle ní zaměřit se na větší ochranu obětí a na lepší odhalování těchto případů a usvědčování pachatelů. Dva drony s videokamerou a termovizí nově používají strážníci městské policie Ostrava. Poslouží jim k monitorování celých oblastí nebo k pátrání například po ztracených seniorech nebo dětech. Jako alternativu ke střelným zbraním strážníci taky nakoupili tasery. Město Ostrava podle primátora Jana Dohnala z ODS nákup nového vybavení podpořilo částku 1 600 000 korun.
3: Umí být využity pro monitoring třeba zahrad. Nějaký průzkum lokality může zabrat hodně času, tím dronem opravdu proletí tu lokalitu podstatně rychleji. Samozřejmě tasery do městského prostředí se hodí, protože ty střelné zbraně jako v ulicích plných lidí, ten taser z tohohle pohledu je určitě jakoby bezpečnější. Takže jsem rád, že jsme se vydali touhle cestou.
0: Havířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace ta chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi. Podle ředitelky centra Pluto Zuzany Klimšové se může zabránit i tomu, aby dítě nemuselo skončit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ulice Frenštátu pod Radhoštěm rozzářily nové květinové věže. Město zdobí směsi muškátů, surfinií, paprskovek nebo třeba lobelek. Kromě tradičních lokalit Frenštát pod Radhoštěm letos výsadbu rozšiřuje také o nová místa, říká mluvčí města Iva Vašendová.
4: Kromě tradičních lokalit budou květinové instalace zdobit například autobusovou zastávku u škol, prostor u vjezdu na městské parkoviště, okolí akvaparku a areál frenštátského autokempu. Proměnou prošla i část Havlíčkovy ulice před budovou městského úřadu, kde jarní výsadbu také již nahradili letní květiny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo i občasný déšť. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobrý wieczór, poniedziałek 15 czerwca 2026 roku, imieniny Jolanty i Wita. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Kierowcy będą musieli się zmierzyć z ograniczeniami na obwodnicy Trzyńca. Na drodze 1/68 na odcinku między Bystrzycą a Olbrzychowicami drogowcy będą naprawiać ekrany akustyczne, na których zaczęła odpadać siatka ochronna. Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak powiedział jej rzecznik Jan Rydl, złożyła skargę na dostawcę. Centrum Dziecięce Pluto w Awierzowie zacznie świadczyć dwie nowe usługi. Chodzi o usługę aktywizacji społecznej rodzin z dziećmi, a także pomoc kryzysową. Dyrektorka Zuzana Klimszowa powiedziała, że Pluto chce działać przede wszystkim prewencyjnie w rodzinach, które potrzebują natychmiastowej pomocy. Pięcioboista nowoczesny Marek Grycz wywalczył fantastyczne czwarte miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie. Dla wychowanka klubu SC Bystrzyca to kolejny namacalny sukces w karierze i potwierdzenie dobrze obranej strategii w tym sezonie. 28-letniemu zawodnikowi do podium zabrakło dosłownie 3 sekund. Sam Grycz powiedział Głosowi, że to jego najlepszy wynik w Pucharze Świata. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Cieszyńskie Muzeum Drukarstwa było jednym z miejsc tegorocznej industriady. Zwiedzający mogli zobaczyć tam dawne maszyny, czcionki i warsztat pracy drukarza. Co w takim miejscu może dziś najbardziej zaskoczyć współczesnego człowieka, wyjaśnia Jarosław Temkin-Gołaszewski, kierownik do spraw ekspozycji drukarstwa.
7: Na co dzień, kiedy ludzie nas odwiedzają, szokiem dla nich jest to, ile czasu zajmowało złożenie jednej strony książki. Generalnie składanie literka po literce, linijka po linijce, z metalowych czcionek zajmowało kilka godzin. Kolejne kilka godzin zecer po wydrukowaniu musiał poświęcić na rozebranie takiej strony, posegregowanie tego na kawałeczki. Generalnie książka 20 stron to był miesiąc roboty jednego człowieka. Jednego zecera plus praca drukarza, później praca introligatora, który musiał to wszystko połączyć w książkę. Stąd też ten nakład pracy, który kiedyś trzeba było poświęcić na zrobienie jednej książki, jest dla ludzi takim czynnikiem otwierającym głowę, dlaczego książka kiedyś była aż tak droga.
6: Zawodnicy stalowników Trzyniec nie znikają z oczu swoich kibiców. W minioną sobotę gracze i fani zamienili łyżwy na buty trekkingowe i wspólnie wyszli na Jaworowy, mówi jeden z organizatorów, Bogdan Cymorek.
8: Dzisiaj to jest tura na Jaworowy. Jest to tradycyjna akcja, która się odbywa każdym rokiem organizowaną klubem HC Ocelarzy. Jest to akcja poświęcona dzieciakom, rodzicom i towarzyszom gracze, trenerzy, którzy z nimi tę trasę idą w górę i razem rozmawiają i spędzają tak czas. Dla tych dzieci jest przygotowane pewne pełnienie zadań i po spełnieniu tych zadań dostaną na górze pewną odmianę, mają ten czas z ocalać. Rozmawiają, fotografują się, uśmiechają i dzieciaki i rodzice ich nie znają tylko z hali, z meczów, ale też jakoby po tej ludzkiej stronce, co to za facetów.
6: W niedzielę w Bystrzyckim Parku PZKO odbył się 5. dziecięcy rajd rowerowy. Impreza miała w pełni rodzinny charakter i przyciągnęła na start mnóstwo dzieci oraz dorosłych. Po powrocie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe puchary i świetna zabawa, mówi główny organizator imprezy Marek Róż.
9: Rajd jest okazją dla spotkań, jest to okazja dla wielu dzieci po prostu pierwszy raz usiąść na rowerach i razem z rodzicami przejechać jakąś trasę, która jest wybrana i jest to też fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu i spotkania nowych kolegów. Spotykamy się tutaj w Bystrzycy w Domu Polskim po raz 5. Mamy 2 trasy, mamy trasę tradycyjnie krótszą dla młodszych dzieci, 10-kilometrową, około 10-kilometrową, która nazywa się Poziomka. I mamy około 20 km trasę, która nazywa się Truskawka. No i są wyznaczone punkty kontrolne na trasie i trzeba rozwiązać niełatwe pytania, muszę powiedzieć.
6: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy do Gutów, gdzie w piątek odbył się jubileuszowy festyn Olbrzychowickiej Polskiej Szkoły oraz porozmawiamy o planach i projektach zarządu głównego PZKO. A na razie posłuchajmy zespołu Blackout i piosenki Ona poszła inną drogą.

0: Uczniowie, nauczyciele i absolwenci Oldrzychowickiej Polskiej Małoklasówki świętują w tym roku 120. rocznicę wybudowania obecnego budynku swojej szkoły. Zwieńczeniem obchodów tego jubileuszu był festyn szkolny, na który szkoła zaprosiła do ogrodu domu PZKO w Gutach. Materiał z tego wydarzenia otwiera fragment muzykalu Królowa Śniegu, który z tej okazji przygotowali mali oldrzychowiczanie.
1: No to usiądźcie. Pewien bardzo zły czarownik zrobił lustro. Posiadało ono tę właściwość, że wszystko co dobre i ładne odbijało się w nim niewyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Ludzie byli brzydsi i źle się zachowywali, ale to nie było najgorsze. Czarownik i jego pomocnicy padli kiedyś na pomysł, żeby pokazać lustro aniołom.
0: Pani Alina Rudzka, kierowniczka szkoły jubilatki. 120 lat, dzisiaj zwieńczenie tego właśnie całego roku jubileuszowego, jubileuszowy festyn. Coście wszystko przygotowali na dzisiaj?
2: A więc muszę zaznaczyć, że przygotowania trwały naprawdę rok, bo to się wydaje, że niby jeden jubileusz, chwilka, 4 godziny i koniec, ale właściwie przez ten cały rok był przygotowywany musical, przedstawienie wszystkich dzieci naszej szkoły. Rzeczywiście bardzo rzetelnie, bardzo dokładnie, ponieważ ten musical ma ponad 20 piosenek, 10 tańców, bardzo wiele gry aktorskiej, ma 3 akty, 2 prologi, 1 zakończenie, czyli ogrom tekstu, które dzieci musiały opanować, plus ich aktorskie zdolności, żeby wypiłować. Kosztowało to bardzo dużo czasu, ale naprawdę oglądając wczoraj właśnie próbę generalną, stwierdziłam, że rzeczywiście dzieci są przygotowane, już ten stres trochę opadł, więc dzisiaj będzie super.
0: Pani jest reżyserem?
2: Tak, tak, ja jestem reżyserem przedstawienia, właściwie od początku mojego działania nauczyciela. Reżyseruję wszystkie przedstawienia, od czasu do czasu jakieś tam piszę, dopisuję różne rzeczy, no a właściwie nasze dzieci, prawie wszystkie, prawie 30 chodzi na kółko dramatyczne, gdzie się spotykamy co tydzień.
0: A co pani pomagał, bo roboty na pewno sporo.
2: Oczywiście, mam bardzo fajne koleżanki, gdzie każda z nas umie coś innego, a więc scenografem jest pani Anna Wojnik, naprawdę osoba, która potrafi wymyśleć z niczego wiele, potrafi stworzyć piękną scenę, piękne stroje, rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No, pani scenograf, powiedziałam, pani choreograf, pani Olga Mruzek, która wymyślała wszystkie tańce, no i pani Noemi Macura, która nagrywała piosenki z dziećmi, no a właściwie całą muzykę opracował Andrzej Macoszek. Ale muszę zaznaczyć, że 10 lat temu, ponieważ 10 lat temu na rocznicę 110 lat szkoły też wystawiliśmy Królową Śniegu i wtedy do nas napisał właśnie tą muzykę, więc użyliśmy to i w tym roku.
0: Co poza tym?
2: Co poza tym? Pisałam biuletyn. Było trzeba zebrać trochę materiałów, a ja jestem człowiek, który nie lubi się powtarzać, a więc patrząc w biuletyny z poprzednich lat, stwierdziłam, że czas właściwie, że nasze życie idzie do przodu, więc trzeba trochę zmienić ten biuletyn, zrobić coś bardziej wow, coś bardziej obecnego, teraźniejszego, ponieważ ja też sama, muszę się przyznać, biorąc do ręki biuletyn, przejadę po prostu historię, tylko tak okiem i przede wszystkim mój wzrok utkwi na takich dzisiejszych rzeczach, ciekawostkach, a więc są tam różne dowcipy ze szkolnych ławek, różne takie ciekawostki, które dzieci powiedzą nie chcąc albo chcąc, myśląc, że to jest poprawne. Jest prezentacja naszych klas, jest prezentacja nas, nauczycielek, żeby się dowiedzieli czegoś o nas. Są przytoczone teksty dzieci, jak będzie wyglądała szkoła za 110 lat, teksty dzieci, jak zareklamować naszą szkołę, żeby zaprosić dzieci. No i można przeczytać. Chyba się będzie podobało.
0: No na pewno też występ zespołu Oldrzychowice i przedszkolaki, tak?
2: Tak, tak. Przedszkolaki właśnie z powodu naszych urodzin przygotowały specjalne widowisko. No a zespół Oldrzychowice wystąpi i podobno jest tam coś ciekawego. Coś specjalnie na ten jubileusz mają przygotowane dla nas, więc sama jestem bardzo ciekawa.

0: Był to materiał z jubileuszowego festynu Olbrzychowickiej Szkoły, a my do szkoły jubilatki powrócimy też jutro, na dzień otwarty i jubileuszową wystawę. Z jakimi planami wkroczy w drugie półrocze Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego? O to zapytaliśmy prezesa związku, Helenę Legowicz.
1: Pani prezes, co właściwie słychać w Zarządzie Głównym PZKO? Słyszałem, że konwent prezesów właściwie częściowo już był poświęcony jubileuszowi PZKO, bo to za rok nas czeka i będzie właściwie cały rok przebiegał pod znakiem tego jubileuszu. 80 lat już.
2: Tak. Już w tym roku zaczynamy przygotowania. Zarząd Główny po prostu zastanawia się, w jaki sposób podkreślić tę naszą 80, bo to teoretycznie długi szmat czasu, ale przed nami kolejne lata. Więc planujemy festiwal, z tym, że nie w takiej formie jak kiedyś na stadionie, ale mamy zarezerwowany czerwcowy termin Domu Kultury Trisia i przed Domem Kultury Trisia. Podjęliśmy tę decyzję ze względu na to, że jedno, że koszty wynajęcia Werk Areny duże. Poza tym jesteśmy przekonani, że w jakiś sposób może w mniejszym zakresie, ale podkreślić naszą obecność tutaj. Z pięknym pomysłem ktoś w zarządzie podał taki pomysł, żeby w Dzień Polonii i Polaków za granicami kraju na rynku w czeskim Cieszynie zorganizować poloneza. To też mamy zamiar przygotować, no ale zobaczymy, czy nam to się uda. Przygotowujemy jeszcze inne niespodzianki, ale o tym będziemy rozmawiali, kiedy dojdzie do ich realizacji.
1: Ja bym powrócił może do tej Trisi, bo to jest idealne miejsce, bo zaraz właściwie dzisiaj obok przystanka czynię centrum, prawda? Tam jest plac do tego, że można wszelkie kioski ustawić, no a sam program chyba by przebiegał potem w Trisi, w dużej sali, tak?
2: Tak, Trisia ma ponad 600 miejsc, czyli na pewno ten, kto będzie chciał oglądać program, to się zmieści. W jaki sposób zostanie przygotowany ten program, to też jeszcze jest na razie w przygotowaniu, ale właśnie też i wtedy jesteśmy zabezpieczeni, bo pogoda. Jednak pogoda zawsze jest tym ważnym elementem udanej imprezy. Więc tu zdecydowaliśmy i mamy już zarezerwowany termin na tę imprezę.
1: I tam też by można było zorganizować świetnie wystawę, na przykład jubileuszową.
2: No, mówię, to są wszystko przygotowania, bo mamy połowę roku, ale musimy już troszeczkę zestawić ten program, to czeka mnie w czasie wakacji, ponieważ pod koniec września na pewno będzie się składało projekty na dofinansowania, a wiadomo, że takie imprezy potrzebują dofinansowania, żeby pięknie wypadły.
1: A na przykład myśli się już o publikacji jakiejś jubileuszowej, bo to też wymaga czasu.
2: Teraz nie planujemy publikacji. Jest w planach krótki filmik. Też nie wiem, czy nam się uda, czy znajdziemy realizatora i środki finansowe na to, ponieważ publikacji o PZKO jest dosyć dużo. 70-lecie była wydana publikacja, więc myślę, że powtarzanie tego samego nie ma sensu, ale nowoczesne środki nam wchodzą, czyli na pewno będzie dużo o naszym jubileuszu na portalu, na pewno będzie w zwrocie, czyli te jakby papierowe, medialne przekazy także o jubileuszu pójdą. Tak samo myślę, że koła będą łączały się ze swoimi imprezami, czyli nie chcemy tego robić w jednym dniu, ale po prostu przez cały rok będziemy podkreślali, że 80 nam stuknęła.
1: Bo wiele tych kół też będzie własne jubileusze 80-lecia obchodzić, bo to większość kół chyba powstawała w tamtym 47 roku.
2: Tak, większość kół powstała zaraz w 47 roku, niektóre później, ale myślę, że to nawet nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest to, że działamy, że widać nas, że widać nasze działania.
1: Mówiła Pani, że będzie Pani przygotowywać projekty. Jakie są takie najważniejsze, już by Pani mogła uchylić rąbka tajemnicy?
2: No, zawsze składamy projekty tam, gdzie są pieniądze na dofinansowanie właśnie naszej działalności, więc na pewno Ministerstwo Kultury, jeżeli zostanie ogłoszony konkurs, Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej. Tak samo będziemy składali za pośrednictwem czy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, czy Wspólnoty Polskiej, ale także współpracujemy z Fundacją Wolens tutaj w Cieszynie. Na poszczególne działania będziemy składali wnioski. Oczywiście województwo czy kraj moravsko-śląski także ogłasza, czyli my wyszukujemy, gdzie można złożyć wniosek, a każda dotacja, każdy pieniądz się liczy.
1: A już macie jakieś konkretne pomysły, na co by te dotacje zaczerpać?
2: Oczywiście będziemy składali, bo do Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej składamy zawsze wniosek ogólnie na działalność, w którą się włączają także koła. To jest jeden, ale drugi, bo z reguły szkoły można było złożyć dwa wnioski, więc osobny wniosek właśnie złożymy na wszystkie imprezy, które będą się działy wokół 80-lecia. Ale konkretów jeszcze nie mogę powiedzieć, bo to jest w przygotowaniu, czyli będziemy dopiero wszystkie te podkładki przygotowywać, żeby jak najwięcej pieniędzy udało nam się uzyskać.
1: Muszę zapytać o remont pasolówki. Już jest sfinalizowany, czy jeszcze będą kolejne etapy?
2: Niestety jeszcze nie. Ciągnie się nam ten remont. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Infrastruktura Polonijna 2026. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli nam się uda uzyskać dotację, to chcielibyśmy właśnie w roku 2026, czyli w bieżącym i w przyszłym, dokończyć ten remont. Ale kwota, która jest potrzebna na dokończenie remontu, jest niebagatelna. To jeszcze 13 milionów koron według kosztorysów, które mamy przygotowane.
1: A co by to obejmowało?
2: W gruncie rzeczy zacznę od tego, co już jest zrobione. Więc zaczęliśmy od podstaw, czyli w roku 2023 były wyremontowane podziemia, osuszony budynek, dziupla wyremontowana. W 2024 wyremontowano dach, czyli pokrycie dachowe, a już także i ocieplenie budynku od tej górnej strony. W 2025 roku to była wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie budynku, zrobienie nowej elewacji. Zresztą widać to piękny napis Dom Polski, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Myślę, że na pewno się udał. Pozostały nam niestety do remontu dwa piętra. Właśnie drugie piętro, na którym jest Biuro Zarządu Głównego PZKO i trzecie, gdzie teraz rezyduje GŁOS. Te remonty, jest już nawet ogłoszony przetarg, ale czekamy na wyniki konkursowe, czy uda nam się uzyskać dotacje. Także zwróciłam się do naszych przedsiębiorców, więc mamy jakieś pieniądze obiecane, ale niestety bez podstaw finansowych nie możemy rozpocząć tego remontu, więc proszę trzymać kciuki za nas, żeby się udało.
1: A będzie mural na frontowej ścianie?
2: Także go mamy w przygotowaniu. Zwróciliśmy się już do naszego tutaj rodzimego artysty, żeby ewentualnie przygotował projekt. Rozmawiałam z miastem, z Wydziałem Pamiatkowe Pecze. Nie są przeciwni temu, że mural na pewno na tej naszej ścianie byłby mile widziany, ale to są też kolejne potem kwoty, które trzeba na to uzyskać, więc stopniowo, może do końca tej kadencji uda nam się zamknąć także remont fasalówki.
0: Była to rozmowa z prezesem PZKO Heleną Legowicz. Jutro naszym gościem będzie szef sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego Jakub Tomoszek, który o przyszłym sezonie teatrzyku między innymi powie.
3: Po wakacjach nas czeka Kulka, to jest taka premiera Brania Mazucha, który już u nas robił Barwy. Potem nas czeka Pejsek i Kociczka Czapka, to będzie dla zupełnie najmłodszych. Może nam się uda w ogóle stworzyć spektakl dla najnajów, nigdy nie wiadomo co z tego wyjdzie. A potem nas czekają Mity Greckie, to właściwie tytuł dla starszych dzieci, to znaczy drugi stopień szkoły podstawowej.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Martyną Jakubowicz i piosenką W domach z betonu zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.